Tamara nyimbo iya mamusano bwana tibveka shinzano ka shifungura tambwe. Akalipo mulumbwana mbodzi omwe ndiye akafamba na nkulo. Akafamba na nkulo kumbaona ashure. Ashure wale madzi yapwa. Arikukwanisa lini kufika kuna tawale lomwe ndilo lina madzi. Ule mulumbwana kumbatenga ashure mbatusa. Mutawale mule mbatusa. Mbatusa. Pakana munthu nyakunemba babuku. Ule kumunyanganisa mwana ule. Arumbatenga ashure kumbatusa. Tawale mule ashure aneta na dzuwa alikunja. Madzi yapwa iwe arikukwanisa lini kufika kuna madzi kule. Arikumbatenga kumbatusa kumkule. Ule nkumbvunza. Iwe. Iwe purukuona lini kuti panantanto utali wense. Omwe ndiwo una ashure alipanja. Ankwanisa lini kufika kutawale. Ndipo tawaleri ndikulu kwene kwene. Iwepo zomoru kushitabzi kutenga shure shutusa madzi. Zimparari ni basa. Ule mwana ule adamunyanganisa nyakunemba mabuku ule. Iye nkutenga shure mbodzi. Kutusa madzi. Kumuza. Kuna shure uyu. Omwe ndatusa madzi yu. Ndapulumusa moyo washi. Tense tishishita terepai. Kutenga shure mbodzi na mbodzi tishintusa madzi. Tinkwanisa kupulumusa ashure azinjiwensi. Ndiko kulewa kutitika gumana munthu omwe ndi ana mabvuto bwana tithandize na pang'ono pomwe tinapo thandizo la pang'ono la kule nala uku tikasanganinza ife tinkwanisa kupulumusa mimoyo ya azinji. Tayamba ndi pali na mabasa ya madanda kwesha ntsiku 20 na zinomwe junyo kolera 2023 na 2023 nyimbo zakusiyana siyana.